0: Odyssey Radio. Sorti direkt nan Ekel Sesil. Ou koneksyon avèk wè meyè hits lokal
1: international.
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.